Gdyby tak porwała mnie fala, rzuciłbyśmy się na ratunek? Rzuciłbyśmy się na ratunek?

mi się, rzuciłbyś mi się na ratunek? Rzuciłbyś mi się na ratunek?